Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie, Ojcze nasz.

jest w niebie, któryś jest w niebie. I odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy. Naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

niebie. Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, nie łudź nas na pokuszenie. Ojcze nasz, ale nas

0: Zachowaj sługę swego, który w Tobie Boże mój swego pokładał nadzieję,
1: który w Tobie Boże mój,
0: który w Tobie Boże mój,
1: który w Tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Amen. Nieprzyjaciela.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, daj nam dzisiaj.

któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. I odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz,

niebie. Ojcze nasz, święcie się imię Twoje. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Ojcze nasz, jak w niebie. Ojcze nasz, tak na ziemi. Ojcze nasz, chleba naszego. Ojcze nasz, poprzedniego. Ojcze nasz, daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, jako im odpuszczamy. Ojcze nasz, naszym winowajcom. Ojcze nasz, nie uć nas na pokuszenie. Ojcze nasz, ale nas

0: Zachowaj sługę swego, który w tobie Boże mój, swego, pokładał nadzieję,
1: który w tobie Boże mój,
0: który w tobie Boże mój,
1: który w tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom
0: nieprzyjaciela.
1: Przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen.